0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Česko zasáhly bouřky, na Příbramsku padaly až 3 cm kroupy. Premiér Babiš kritizuje motoristického poslance Turka kvůli včerejší nehodě v centru Prahy. Nejvíce nezaměstnaných v kraji je starších 50 let. Zítra bude oblačno, bouřky, teploty až 25 stupňů. Dobrý večer přeje Lucie Kuciánová. Českem prochází bouřky. Nejsilnější zaznamenali meteorologové zatím ve středních Čechách a na Broumovsku. Padaly tam až 3 cm kroupy.
2: Bouřky na mnoha místech doprovázel taky přívalový déšť a silný vítr. Na Příbramsku zaznamenali meteorologové i takzvanou supercelu, popisuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Tato bouřka rotuje, vytváří předpoklady, protože je ještě intenzivnější a silnější než klasická bouřka bez té své rotace.
2: Před silnými bouřkami varovali v SMS zprávách své klienty i některé pojišťovny. Kvůli přívalovým dešťům totiž hrozí třeba zatopení sklepů. Silný vítr zase může lámat stromy. Výstraha před bouřkami platí až do zítřejšího dopoledne. Od večera se budou bouřky objevovat hlavně na severovýchodě Čech, Moravě a taky ve Slezsku. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Poslanec za motoristy Filip Turek by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO měl za včerejší dopravní nehodu převzít odpovědnost a měl by rezignovat na pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Babiš to napsal Českému rozhlasu s tím, že by to Turek měl udělat v případě, že se potvrdí průběh nehody tak, jak ukazují nové kamerové záznamy. Na nich je vidět, jak Turkovo auto předjíždí stojící kolonu odbočovacím pruhem. Z něj vjel přímo do křižovatky, kde se srazil s nemocničním vozem. Kritičtí k Turkovi jsou i další vládní politici, třeba předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá.
4: Já rozhodně neschvaluji jakoukoliv arrogantní nebo nezodpovědnou jízdu. Počkejme si na vyjádření policie a já předpokládám, že Filip Turek je dostatečně vyspělý, aby se k té situaci vyjádřil a postavil sám.
0: Turka k rezignaci vyzvala i opozice. Kamerové záznamy teď vyhodnocuje policie. Téměř každý druhý nezaměstnaný v Moravskoslezském kraji má více než 50 let. Tato věková skupina je v evidenci úřadu práce za poslední rok největší a starších lidí bez práce je aktuálně bezmála 23 tisíc. Zhruba 20 tisíc uchazečů o práci má mezi 30 a 50 lety. Nejvíce nezaměstnaných nad 50 je dlouhodobě na Karvinsku a v Ostravě. Porodnost v nemocnici Valašské Meziříčí meziročně vzrostla. Zatímco loni se za prvních 6 měsíců narodilo 177 dětí, letos už 194. Ve statistice vedou holčičky, dodává mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
5: Ve statistice narozených dětí vedou v prvním pololetí dívky v počtu rovných 100, zatímco chlapců přišlo na svět 94. Mezi oblíbená dívčí jména patřily Viktorie, Valerie nebo Natálie. U chlapců pak Matyáš, Teodor či Tomáš.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude hodně oblačno s deštěm a bouřkami. Postupně během dne bude déšť ustávat a lokálně se začnou tvořit přehánky. Večeru pak očekáváme částečné ubývání srážek i oblačnosti. V noci teploty klesnou na 17 až 13 stupňů, přes den vystoupají na 21 až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme. Dopravní komplikace ale můžete hlásit na lince Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Český radio v Ostravě. Vydařeňa.
7: Dobry wieczór we wtorek 14 lipca 2026 roku. Imieniny Izabeli i Kamila. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Lekarze szpitala w Trzeńcu po raz pierwszy zastosowali podczas operacji stawu kolanowego specjalną, nowoczesną metodę. Ortopedzi przy leczeniu uszkodzenia korzenia łąkotki wszczepili pacjentowi tzw. bezwęzłowy implant kotwiczący. Technologia umożliwia umożliwia dokładniejsze i mniej inwazyjne umocowanie uszkodzonej tkanki, informuje rzeczniczka szpitala Irena Sikorowa-Noszkowa. Caritas w Jabłonkowie brakuje pieniędzy na remont starego budynku przy ulicy Bukowieckiej. Organizacja rozpoczęła jego modernizację w lutym tego roku. Mają tam powstać pomieszczenia dla dziennego ośrodka opieki, nowej usługi niskoprogowej oraz biura. Caritas ogłosiła publiczną zbiórkę, mówi dyrektorka Lucja Szotkowska. Kraj Morawsko-Śląski zrezygnował z planowanego remontu tzw. mostu żelazarskiego w Goguminie. Podczas przygotowań okazało się, że projekt trzeba opracować na nowo, co opóźniło rozpoczęcie prac. Zarząd infrastruktury kolejowej nie ma już wolnych terminów na niezbędne zamknięcia torów. Rekonstrukcja mostu, który znajduje się w złym stanie technicznym, rozpocznie się więc najwcześniej w 2028 roku, potwierdził zastępca dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Dróg Radek Filipczyk. Przechodzimy do serwisu Zaolzia. Trwa kolejna odsłona projektu Wakacje na Zaolziu. W domu PZKO w czeskim Cieszynie Mostach dzieci poznają Polskę na wesoło poprzez zabawę, zajęcia edukacyjne i sportowe. O programie miejscowej półkolonii mówi jedna z prowadzących, Alicja Włosok.
8: W tym tygodniu uczestniczy w naszych półkoloniach około 30 dzieci. Nie wszystkie dzieci mówią po polsku. Mamy tutaj też czeskojęzycznych, ale widać w nich tę chęć do tego, żeby nauczyć się języka polskiego i poznać polską kulturę i tradycje. Czyli bardzo nam się to podoba i myślę, że bardzo to wspieramy. No, dzisiaj mamy w programie takie gry poznawcze na temat miasta Kraków, czyli będziemy poznawać różne tradycje, różne interesujące miejsca, które są w Krakowie i myślę, że się dzieciom spodoba.
7: Właśnie dzisiaj zakończył w Republice Czeskiej, a konkretnie w Pradze, Brnie i Ostrawie badania nad kartą Polaka doktorant Uniwersytetu Warszawskiego Eugeniusz Kuznicow-Wyszyński. Potwierdził, że do tej pory wydano około 500 tysięcy kart na całym świecie, w tym w Republice Czeskiej około 1400 kart Polaka. Pytany o benefity tego dokumentu odpowiedział.
9: Zaczynając od wstępu do muzeów państwowych, które są za darmo, też ulga kolejowa to jest około 37%. Osoba, która ma kartę Polaka, nie musi mieć pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, więc te wszystkie też aktywności tak zwane biznesowe też jak najbardziej wliczają się do tych benefitów. Poza tym też darmowe studia, stypendia też przede wszystkim. Podczas tych studiów można też ubiegać o różne stypendia, to są i stypendia socjalne, też inne. Przy okazji też wspomnę, że jeśli chodzi o pobyt stale, no to też osoby, które sobie zdecydują, że mają zamiar z tą kartą Polaka się osiedlić w Polsce, ustawa to przewiduje, osoby mogą się ubiegać o pobyt stale w Polsce. To są dwie możliwości. Opcja albo taka, że ma się kartę Polaka i się ubiega o pobyt stale, albo też obowiązek konstytucyjny tak zwany, z którego też wynika, że każda osoba, która ma polskie pochodzenia, ma prawo do osiedlenia się w Polsce. Karta Polaka to jest o tyle ważna, że jednak daje bardzo dużo przywilejów też finansowych, no bo każda osoba, która się osiedli w Polsce, zechce zmienić tą kartę Polaka na pobyt stale, dostanie też wsparcie finansowe na zagospodarowanie w Polsce, też na kursy językowe, na tak zwaną integrację, asymilację.
7: Miniona sobota w Jabłonkowie upłynęła pod znakiem tradycyjnego jarmarku. Bogaty program artystyczny wypełniły występy licznych i różnorodnych wykonawców. Więcej informacji o przebiegu tego wydarzenia przekaże organizatorka Gabriela Niedoba.
10: Dni Miasta Jabłonkowa to tradycyjna impreza, która w Jabłonkowie gości już od dawnych lat. Akurat zmienia się miejsce. Kiedyś dawno początkowo były słynne jarmarki w Jabłonkowie, które odbywały się na Rynku Mariackim, ale impreza już nabiera dużych wymiarów, dużo ludzi występujących, gości, a więc postanowiliśmy przenieść imprezę do parku Antoniusza Szpyrca w Jabłonkowie. Tam było ostatnio, ale i park już jest za mały, no to spróbowaliśmy w tym roku po raz pierwszy tutaj w Lasku Miejskim. Zaprosiliśmy do współpracy miejscowe koła PZKO, rzemieślników, jest wystawa dawnego Jabłonkowa.
7: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dziś 14 lipca. Data, która prowadzi nas od Paryża aż po krańce Układu Słonecznego. We Francji obchodzone jest Święto Narodowe, upamiętniające rewolucyjne początki nowoczesnej republiki. Tego samego dnia w 1965 roku sonda Mariner 4 wykonała pierwsze zbliżeniowe zdjęcia Marsa, a dokładnie pół wieku później New Horizons przeleciał obok Plutona. 14 lipca przypomina też o Jane Goodall i początku jej badań na czympansami w Gombe. Z takim nietypowym kalendarzem zaczynamy dzisiejsze wydarzenia. W części publicystycznej zaprosimy Państwa do nieregularnego wakacyjnego cyklu Letnie Wspomnienia z tego roku. Od czasu do czasu będziemy w nim powracać do wybranych materiałów z minionych miesięcy. Dziś przypomnimy styczniowy jubileusz 125-lecia Domu Narodowego w Cieszynie. Następnie w materiale redaktor Martyny Obrusnik-Radłowskiej przeniesiemy się do Warszawy śladami muzealników i ich spotkania ze stołecznymi instytucjami kultury. Najpierw piosenka.
11: Posłuchajcie mej piosenki i o litość błagam was, rzewne tony, rzewne dźwięki.

0: W wakacyjnym cyklu Letnie Wspomnienia z tego roku wracamy dziś do styczniowego jubileuszu Domu Narodowego w Cieszynie. Placówka świętowała 125-lecie istnienia, a rocznicowe spotkanie stało się okazją do przypomnienia historii miejsca, które od pokoleń współtworzy kulturalne życie miasta. W archiwalnej rozmowie dyrektor Cieszyńskiego Ośrodka Kultury Adam Cieślar wyjaśnia, dlaczego warto było zatrzymać się nad przeszłością Domu Narodowego.
1: Dobry wieczór, a może jeszcze dzień dobry, bo przed 18, zwykło się mówić jeszcze dzień dobry. Witam Państwa w Domu Narodowym 20 stycznia, dokładnie w tym dniu, 125 lat temu, otwarto główne drzwi. No, dzisiaj niestety tych drzwi nie mamy, ponieważ zostały zabrane do gruntownej renowacji.
0: Czyli na początek, 125 lat to potężny jubileusz. Dlaczego właśnie teraz uznaliście Państwo, że warto, powiedzmy, zatrzymać się nad historią tego miejsca?
2: Powiem szczerze, że tych jubileuszów już kilka przetrwałem w tej instytucji. Pierwszy taki, ten najbardziej znaczący z 2001 roku, czyli stulecie Domu Narodowego. I to było wydarzenie dosyć spore. Wtedy też sala była troszkę zrekonstruowana. Pojawiła się ta piękna tablica poświęcona Franciszkowi Górniakowi i ogólnie było to naprawdę wielkie wydarzenie. Natomiast jako dyrektor tej instytucji już od kilku lat staram się pamiętać o tej historii. Dlatego też ten jubileusz nie jest pompowany wielkim balonem i nie świętujemy go, bo tak naprawdę to te wielkie podziękowania i ten jubileusz należą się i wielki szacunek osobom, które ten Dom Narodowy tworzyły przez lata. Zarówno tym, które ten budynek stworzyły i oddały jako Dom Polski na przełomie XIX i XX wieku, jak i tym wszystkim osobom, które przez te wszystkie lata kształtowały ten budynek jako instytucję kultury. I to jest takie małe święto tego domu. Nie może ludzi, nas, dzisiaj współczesnych, ale tego całego domu i tej idei Domu Narodowego, czyli miejsca, w którym Polacy mieszkający na Śląsku Cieszyńskim, niezależnie od tego, czy znajdują się po jednej, czy po drugiej stronie dzisiejszej granicy, znaleźli swój dom, w którym dobrze się czują, w którym mogą się spotykać i uczestniczyć w różnych aktywnościach, nie tylko kulturalnych, bo jak Zbigniew Machej powiedział, to również miejsce ważnych wydarzeń politycznych. Począwszy od Rady Narodowej dla Śląska Cieszyńskiego na miesiąc przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę, po wydarzenia z roku 89, czyli Komitet Obywatelski i pierwsze wolne wybory. To wszystko tutaj się działo również.
0: Dom Narodowy nie jest tylko miejscem, budynkiem, to symbol. Czym on jest dla Cieszyna, dla miasta, dla jego obywateli?
2: Myślę, że dzisiaj jest najważniejszym, jednym z najważniejszych miejsc na mapie kulturalnej miasta, bo my tworzymy kulturę, tworzymy ją oczywiście dzięki mieszkańcom i przy udziale aktywnym mieszkańców miasta, bo to jest ważne, żeby odpowiadać na ich potrzeby, a nie tylko kreować swoją wizję. I tak staramy się pracować, żeby mieszkańcy Cieszyna tworzyli to miejsce sami.
1: Ale spotykamy się dzisiaj w miejscu, które jest budynkiem z cegły i kamienia, ale to miejsce od pokoleń to przede wszystkim tętniące serce polskości i kultury nad Olzą. Dom Narodowy jest symbolem determinacji naszych przodków, ich marzeń.
0: Jak dobieraliście program tego jubileuszu, bo były prelekcje, była też część muzyczna?
2: Tak, była też część muzyczna. To jest element naszej współpracy ze Szkołą Muzyczną w Cieszynie, którą od jakiegoś czasu mamy, bardzo udanej współpracy. Gościmy tutaj często młodych muzyków, adeptów tej szkoły, więc to dla mnie było naturalne, że chcemy ich zaprosić na takie wydarzenie. A prelegentami nieprzypadkowo były osoby, które też z nami współpracują. Władysława Magiera.
3: W połowie XIX wieku, wszyscy wiemy, że Cieszyn był miastem wielonarodowym, ale zdecydowanie uprzywilejowaną pozycję zajmowały elity niemieckojęzyczne.
2: Jest członkiem Stowarzyszenia Soro Optymist Polska, które ma swoją siedzibę w Domu Narodowym, z którym kilka projektów udało nam się zrealizować, między innymi dotyczących cieszyńskich kobiet, zasłużonych kobiet na stulecie niepodległości. Wydaliśmy książkę i wystawę zrealizowaliśmy. Też tutaj ma miejsce Bal Aniołów, cykliczny karnawałowa impreza dla niepełnosprawnych dzieci, które przez Soro Optymistki jest organizowana. A Władek Żagan, pasjonat historii i kultury, też nam jest bliski.
4: Taki mało znany widok miasta Cieszyna, taką panoramę miasta Cieszyna, bo najpowszechniejsza jest ta panorama oczywiście XVII-wieczna, która pojawia się wszędzie, ten rysunek jest może...
2: Bo współpracowaliśmy wiele razy. Dlatego też dobór prelegentów był nieprzypadkowy, ale też forma taka bardzo popularna. Nie chcieliśmy robić konferencji naukowej, tylko w bardzo prosty sposób przypomnieć najważniejsze fakty z historii tego budynku.
0: W wakacyjnym spotkaniu wróciliśmy do obchodów 125-lecia Domu Narodowego w Cieszynie i rozmowy z dyrektorem Cieszyńskiego Ośrodka Kultury Adamem Cieślarem. Pod koniec czerwca wrócili do Ostrawy z trzydniowego wyjazdu studyjnego pracownicy tutejszych muzeów, którzy skorzystali z zaproszenia Instytutu Polskiego w Pradze oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby zapoznali się ze zbiorami i metodami wystawiennictwa muzealnego w warszawskich instytucjach pamięci. Rozmowa redaktor Martyny Radłowskiej-Obrusnik z szefką Wydziału Prezentacji Muzeum Ostrawy Andreą Węglarzejową.
5: Jak się pani podobało w warszawskich muzeach?
6: Było świetnie, bardzo interesująco. Wyjechaliśmy tam, taka mniejsza grupa muzealników z naszego ostrawskiego muzeum. Celem naszej podróży było odwiedzanie wybranych instytucji, nawiązanie kontaktów i przeprowadzenie dyskusji zawodowych. Bardzo ważne było spotkanie w Narodowym Instytucie Muzeów.
5: Co to takiego?
6: Jest to instytucja, jej organizatorem jest minister kultury i sztuki i właśnie to jest instytut, który zajmuje się rozwojem i wsparciem muzeów w Polsce.
5: Jako w całym kraju?
6: Tak, w całym kraju. Ich działania są bardzo szerokie, zajmują się konserwacją i ochroną dziedzictwa kultury, edukacją nie tylko muzealników, ale także publiczności. Mają także projekty naukowo-badawcze i budują teraz Panoptykum, bardzo duże centrum kompetencji dla muzeów. Jego celem jest wspomaganie muzeów w procesie innowacji i na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.
5: Czyli nie tylko pokazywanie zabytków, ale szerszy udział w życiu społecznym.
6: Tak. Właśnie to Panoptykum będzie się składać z nowoczesnych magazynów, z konserwatorskimi, fotograficznymi, digitalizacyjnymi pracowniami. Także będzie mieć przestrzeń na edukacyjno-konferencyjne działania i różne projekty dla muzealników i publiczności także.
5: Mhm. Czy w czasie tego spotkania coś specjalnie zwróciło pani uwagę?
6: Właśnie ta edukacja muzealników i poziom ochrony eksponatów, bo ten budynek, to Panoptykum, będzie mieć takie parametry, że będą tam mogły być eksponaty i latem, i zimą, i ta temperatura tam będzie zawsze stała. To znaczy jeszcze jedna jest ważna rzecz, że właśnie ten Narodowy Instytut Muzeów poświadcza placówkom muzealnym prawidłowe zabezpieczenie zbiorów.
5: Czyli w ten sposób będzie wiedział o wszelkich zbiorach zgromadzonych na terenie Polski.
6: Tak. Także tam będzie digitalizacja, konserwacja. Właśnie w tych magazynach też będzie możliwość ułożyć niektóre zbiory, na przykład bardzo ważne eksponaty.
5: Czyli lepsze zabezpieczenie tych zbiorów de facto poprzez ich digitalizowanie i ułożenie. Dobrze. Czy zwiedziliście jakieś muzea? Bo na razie to było tylko o Narodowym Instytucie.
6: Tak, zwiedziliśmy Muzeum Warszawy i Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. I także Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam spotkaliśmy się z zastępcą dyrektora Pawłem Ukielskim i także była bardzo interesująca dyskusja na temat ekspozycji.
5: Czy ta ekspozycja w Muzeum Powstania Warszawskiego w jaki sposób się wyróżniała dla pani jako fachowca?
6: Ta ekspozycja jest specjalna w tym, że opowiada o jednej historii, o jednym zdarzeniu. W odróżnieniu od naszego muzeum, które pokazuje przekrojowe dzieje Ostrawy i ich zbiory.
5: Odwiedziliście również Muzeum Sztuki Współczesnej, nowo wybudowane?
6: Tak, byliśmy. Byliśmy tam, jest to bardzo interesująca architektura. Dla nas interesujące były na przykład sposoby prezentacji albo materiały promocyjne, albo na przykład praca z przestrzenią dla publiczności, to znaczy audytorium dla wykładów, na przykład otwarta przestrzeń. blisko wstępu do muzeum, albo działania dla dzieci także się może odbywać w przestrzeni wprost w ekspozycjach. No także to się dzieje i w naszych warunkach, ale tam w nowym budynku już jest zaprojektowane, żeby było bardzo wygodnie i w ogóle nic tam nie koliduje ze sobą. Bardzo fajna. Zainteresowało mnie również Muzeum Warszawy na Rynku Starego Miasta i szczególnie spotkanie z kierownikiem działu naukowego Aleksandrą Sołtan-Lipską.
5: A czemu?
6: Pani Lipska prowadziła nas po ekspozycji historii Warszawy i właśnie pokazywała dobre przykłady, ale też rzeczy, które nie są praktyczne ze względu na widza.
5: Wskazywała na udane i nieudane formy pokazu zabytków.
6: Tak, widzieliśmy, jak też mogą być skonstruowane jakby technicznie gabloty, na przykład szkła ciężkie, różnych gablotek małych i jak jest potem technicznie problematyczne na przykład zmienianie eksponatów. I niektóre elementy w ekspozycji są też za bardzo ciężkie dla widza. Na przykład różne szufladki z tekstami o przedmiotach, które musi widz znaleźć, identyfikować. Jest to takie, no też są nieudane w ekspozycji nowej.
5: Rozumiem, czyli techniczne elementy ekspozycji nie zawsze spełniają swoją rolę.
6: Tak, tak. Na przykład gabloty wyglądają bardzo dobrze estetycznie, ale nie zawsze to jest praktyczne.
5: Rozumiem, że 3 dni spędzone w Warszawie jednak zostawiły jakiś ślad na waszych przemyśleniach odnośnie wystawy. W takim razie mam pytanie, czy w Muzeum Ostrawskim szykuje się jakaś nowa wystawa?
6: Tak, szykujemy się do otwierania wystawy stałej w roku 2029. I teraz właśnie pracujemy nad koncepcją, nad scenariuszem i to był właśnie też jeden z celów naszego wyjazdu, żeby spotkać się z ekspertami z muzeów w Warszawie i w tej dyskusji także na przykład otworzyć tematy używania multimediów w ekspozycjach, dlatego że ustępuje już używanie multimediów. Już publiczność, ludzie wszędzie są przywykli do tego. Też jest kładziony nacisk na niskie koszty przy realizacjach wystaw czasowych. Także różne takie ekonomiczne aspekty stały się tematem naszych dyskusji z kolegami z Warszawy.
5: Czyli było to interesujące i nie pozostanie bez wpływu na to, co szykuje Muzeum Ostrawskie.
6: Nie, dziękuję bardzo.
0: Dodajmy, że w planowanej stałej wystawie, o której mowa w wywiadzie, zaprojektowano miejsce na ukazanie wkładu Polaków w rozwój miasta. Gościem jutrzejszej audycji będzie Michał Przywara, szef Centrum Polskiego Kongresu Polaków, który o planowanych zmianach w Funduszu Rozwoju Zaolzia między innymi powie.
7: Dużo pracy wzięła nam restrukturalizacja Funduszu Rozwoju Zaolzia, o której jeszcze na razie nie mogę zdradzić szczegóły, ale we wrześniu właściwie wychodzimy z nowym obliczem Funduszu Rozwoju. Będą samodzielne strony, tylko i wyłącznie będzie można składać wniosek elektronicznie. Wyrzucamy już papier, tylko elektronicznie będzie, myślę, że łatwiej wielu działaczom, organizacjom w składaniu i w rozliczaniu oczywiście tych wniosków.
0: To wszystko, co zespół redakcji Polskie Czeskiego Radia przygotował dla Państwa we wtorek 14 lipca 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.